sol, do, mi, do, fa, re, sol, sol. Mi, sol, la, re, fa, re, sol, do, mi, do, fa, re, sol, sol, do. Do, mi, fa, si, re, si, mi, la, do, la, fa, re, sol, sol. Do, mi, do, fa, si, re, si, mi.

0: Mala mala mala mala tie mala tai mala mala nandi o yo ne we mala o pandi ne uba
1: pandi ne